0: Jana Poszes, cześć.
1: Srpski rozwóz. Powieszcze. W studiu Matej Dziswałk.
2: Dobre ranie. W Lenie je czaranie czy 50 hostczyn na temu od Brunicowego regiona ke zakietowanskemu miestnu kajke je wujcze we Łużice dyskutowało. W nadawku MIT Budyszin a CDU skupinu Zaraniska Związka przy Klosztorskiej Wodzie je se zaradowanie organizowało a przewiedło. K tomu staje miestrujm człon zakietowanskeho hubiaka Związka Jens Lehmann a niedeszy generalny major wojska Markus Kurczyk na praszenia wobydlerio a wobydlerko odmawiały. Wiacu o temie zonicze we biegu Sovania. Při Milinovodže s veľkým napiečom blízko Kostčic tú kvílu zanierovanské napravy prevedujú. Kajše zdeli rečnica závoda Sachsennetze Nora Weinhold štiežore Milinovodu tú kvílu znova vobabia, so nebychu zazavili. S dobom prevedujú nedom tiež kontrole na fundamentách štiežorov a je vedatým páči vuporedžia. Milinovod z 110 kilovoltami napieča viedže od prepinárne v Kamencu hač ke prepinárne v Žubornicce. Gmenská rada v Bošicach je čara jednovostne obsamknula bydlenské domy ve Vietrovském sídlišču předač. Tute je tedy šaša motonia konc postatých let vo sebe za svojich dživačerů natvarila. Po žiadnače 190 přenžichu one do obsedstva gmeny. Dokež v domach predsomine ľudí bydleše, buchu nekotre z nich v zajších letách ižo zvotorane. Zbytne Vietrovské bloky ze 125 bydleniami chce investor z Badensko-Württembergske netko kúpič. Za vobydlar jo samých pak, tak miestnanosta stany ryčo, so přesto ničo nezmini. 6 serbskich modostnych v starobe 15 do 17 let, mez nimi 3 mode žone, občili so tu kvílu na gymnáziu ve Vulkých Rydorecach, Nemce Gros Rostov, na tak mienovanym DFB Junior Coach v ukupvaniu. Od ponžele hač do piatka sú modostni za to ze šulskej vúčby v usvobočení, zobychu se zakvody za svoju prvnú trenerskú licencu prisvojili. K teoretickému a praktickému v ukupvaniu súša, kak so tréningové jednotky prihotuja, plánuja a prevedu. 40-hodzinski kurs organizuje Zapadołużyski Koparski Związk w kooperacji z DFB-om. Przepytowania przyczyny wojny na wietniku Pala Kostczyc przeco jeszcze traja. Kajż policja na napraszanie MDA Sakska z Dżili dobia najpierw wołu wietnika z pomocą krana delezacz, a potem może policajscy z Lidżerio ze swoim dziełom namiestnie pokroczować. Miestem są przy wojnu spalene dżile wietnika z wokolnych polu zezbierali, tak zohodzi so przestrzeń za soratoscy wużywacz. Nieca kąc mierca by so na polu my z Kostczycami a zejcami wietnik dosponie upalił. A to one biechu, naše powieście, kiedyś namakacie też na naszej internetowej stronie runy, tak jak w naszej damotnej app MDR Savia.
1: Wiedro.
2: Žive slebro pokazá v Budyšine tú kvílu 15 stopňov, k tomu čaja nekotre mročne na nebi učenca, pak mimo sucho ostač přeco zaso jara slunčne, uľadáme tu a tam tež nekotre deku mročele a žive slebro te zalize dženca hižo na maximálne 24 stopňov, juce smieme s blakami hižo hač k 30 stopňom.
0: Byl 7.10 je mes bokom a bokom nuaves do vobiu smieru nezbožadla zaurina.

0: Dłużne słowo.
1: Słyszycie dżęca od Kita Malinka ze Slepoho.
2: Dobiś dżęca jeszcze zwierata morić? Przeco wiac ludzi je wegetarisce albo wegane żyły. Chcecie zwierata szkitać, popswyty pomać albo strosza żywi być. To dla praszam co, dobiś dżęca z cua jeszcze zwierata morić, żeby so zeżywił? Biblia nie da na to jednoru odmowu. Miasu a jecz so nie zakaza. Jezus sam rybu je. A też na drugich miestnach Biblie naspomnia so miaso jako coroba. Runočasne su zvierata Bože stvorenja. Čvujek ma so vonje starač. To reka so prevozme zamujitošč za zvierata a scuva za cuvu stvobu. Dženca sme hinak živi. Viele ľudži môže so tež bez miasa jaradera zaživieč. Tuodla rozsudžia so nikoci vidomje za vegetariske abo vegane živenske vašne. Druze jedža dale miaso. Dživaja pak na to, zo su so zvierata po možnosti dere žeželi. Znano nenže toho dla jenoš vo prašne, hač smieš miaso jesť, ale kak vidomje z Boži stvobu vopkadžiš. Tuž vopkadžejme s respektom s našimi zvieratami a přírodu. Tak, zo máme tiež v přichodže hišče veselo nad nimi.
1: Tole praj Kito Malink, slepoho, ven na dolku a zamovitosť, či srbsko-vosadno zjaska.

Aj sobotu za tydzień 27. junia po takim je premiera stawi znowu krabacze w kurjawie samoty czarnym kumcu. Zastupne liściki szak su nimale się precz, hacz na te, kisz smy si za was rezervowali. A wy możecie si tutaj wudobyć. Między wszystkimi koci su nam hiżo kuzłowsko rączko podali, a między wami koci chcecie nam takie kuzłowsko rączko tu przednieść, wulosujemy zastupne liściki. Zazwonić możecie krótko po napu 7, po takim, po naszych pojeździach.

Sobotu, zatydzień je premiera. Stawi znowu krabacze, wykurzały samoty, czonym kumcu. Myśmy was namówili nam swoje kuzłowskie rączko posłać. Niekocy są to też, że czynili. Na przykład mamy takie kajś oczy rymple, kosmata rycz, sztoś nemże serbsty doby hicz. Czynki prynki strachula a kokula, sztoś sym zubił son nech zas pokaza. Hej, dżensa, wulosujemy po takim dobyczerju zastupnych listczyków, które sme jeszcze za was si rezervowali. Kajż prajne, niekocy su nam pisali, niekocy snacz nietko w tym rozmysluja nas zazwonić. Radluby bychmy nietko wasze rączko swyszeli, znano maczo niekakie naskwadze, kiba zoszczy co kwilu na tym filowali. Potom zazwończy dola raz, sztuś ma loszcz 0800. 0800 747 4 Mati Gisvok je při telefonie a jeliš o klopfe, zvyšime se nedom.

0: Pa tak im jeszcze raz wospytuję czysło, telefoniczne czysło za naszą akcję potem cibidlki albo krótko do cibidlki na dziewięć. Po napu to dowiem po nieka kladać d a k a sto a dże. Zamięcza je nasze czysło, które mieli potem wolić 0800 37 40 37 4. Najlepiej si to napisać, czy kiedy zobaczy to już na waszym szmuchatku 0800 37 40 37 4. Dzieszak wo zastupne listczyki za premieru sobotu za tydzień czornym kumcu. Stawizna wo krabacze, najaktualniejsze wudacze. Dżęca, to możecie si na koficjoch do Budiszna dojecz albo dojęcz do Serbsko muzea, tam zmija poskit, kwerecze zorabistika popuczu, pod hesłom zwużice do świata serbscy misjonarojo. Poda so dr Lubina Malinkua z wami rumadze na sliedy serbskich misjonarów w zamorskich krajach a we Wużice. Jutze je premiera leczno dziwadwa Budyszynie od jutrzysza po takim raja niemal szedny wieczor, a też 10 popodniu na rodze a niekotre zastupne liszczyki jeszcze maja, ryka z budysko dziwadwa. Haj to dzieją niebko jena wiec podruj. Piat kwieczor na połosmieś w otyry somenujce 10. międzynarodny festiwal Dudaku we Slepom. Potekim we Slepom wujkawiec. Piat kwieczor so 10. międzynarodny festiwal Dudaku tam w otyry.
1: Što da ti chceš?

Gdyż wukodżuje, czy co to la... Przeco zaso raz na naszych stronach internetcze, gdyż tutun tydzień smy za was nuos, czy w obrazach przyotwali, a to mjez drugim ze sledowacymi temami, być volleyballuatura Radia Zatkule je zahajena, we nuoslicach so zaśwy tydzień hisz raz za einsteinowy teleskop, toczili, a sarbaj stajso na kolesworskim w obiedzwaniu fichkona w obczyliwoj, dale poladam hisz raz na serbski ewangelski cokwinski dżin. Dole, šitko, potajkim. Môžete si vobladať v našich nôzčach, v obrazach, poladajte celý jednorý raz nimo na našu app MDA Serbia alebo na našu internetu stronu.

Tak, po napu macie netko jeszcze poslednú szansę listczyki za premierne przedstajenie letošej stawizny vo Krabacze Čornym Kumcu sobotu za tydzień dobycz. Czekamy tu już po pojezdczach na wasze kuzłowskie rączko, a potem moje dwa listczyka i być też w waszej pecz, krocz dwa listczyki mamy doromady, wulasujemy między

0: Aj, wyscze dżęca rano, potem to lajszy z nami kuzwali, cyle po właśnie krawata. Smy pytali wasze kuzwalskie rączka, niekocy su to hiżo czera, biło dnia czynili online, to szak smy też hiżo niekotry słyszeli, niekotry rączka, a mnie zapuswanymi biechu rączka, kajż na przykład. Czekajcie, czyli mili bądź, czy sapsy nem, że tu nie won. Kajż prajne to za was, wiesz, nie płaci. My ladamy netko raz na te osobite mena, a te osobite czysła, które są nas docpili matyoty, znaczy, my chcemy netko wulesować.
1: A mi jest jeden, a dziewicz, ja netko raz generuję jedną liczbę, tą prynią szistrz. Číslo 6,
0: ja? Čakaj, ja dom hľadač. To je Madeleine Bauriová z Vúšča. A tá píša. Abrakadabra, zimzalabim, krabatúre, nietko tu semna. To je ona, pa praje miła.
1: Potek im. A dále, že utrojím gratuláciu ešte raz. Jeden.
0: Čakaj, dom zase hori ječiu tú mašinu. Kristina Rečkec z Nesvačidva a ona písa... Švurči, borči, nauce, kuzvam si pisanost naleča do duše.
1: Utromno gratulacijo tiš za to, a daleče, klak, šest, smo jih že imeli?
0: Šest smo imeli, hej,
1: okay.
0: To bi Madeleine Bauriová, hej, spotešemo.
1: Peč?
0: Čakajmo, Bernarda Cržova z Javore to je, a ona je nam sledovacu rončko poslala z mailku Lirum Larum želni čas, čorna noc jo sluha nas, drevo a šepcu vetre spja, stare kruso znovatka, Lirum Larum bi vedom, voteri so tajne son.
1: Potekim, tiš tu utromne gratulacije, ako všijenu mi pokaza dvaj?
0: Čakaj, no. Dvaj, to je Dominik Čurlich z Konec. A on jo pisao sledovacu rončko jule, hauron, hauron, čorne ptak, přines mi moc za jeden tak. Vietor veje, leso smije, dobra čara, nech so dleje.
1: Potekim tiš tu utromnu gratulaciju za rončko, a netko pjate mestna, a to je tu, ta sedom som mi pokaza?
0: Čakaj, no. To je kšeščan cish, zjavore. Lirum larum voravaj, mjesec bivu sveči raj. Rosa vyska, vjezda spi, stara moco kemni dži, lis a reka kamen žal, srušče me, moj stare dao. Potekim, netko mame, tak red z doromade pečoch. Trichy, kociš su dobili dvojce, abo respektivne dvaj zastupni listčikaj za premieru krabata v Komcu, večornim komcu, přichodnu sobotu, potekim sobotu za tydžen. My prajme ešte raz veľa zboža vútrobnú gratuláciu a všetkým, koci sú sobočineli vútrobný džak. Vám všem.
1: Zimzalabim.

0: My chcemy wiedzieć, co jo nowego w nowym czasniku, a za to są telefoniski związana ze szefredaktorką, ze Katalin Poradzkojc. Dobry dzień.
1: Na dobry dzień.
0: Jo, co dajo ten tydzień nowego u was?
1: Jo, ja mogę już przerazić, aż nasz aktualny udasze, jo wysebne muzykaliske, se przyobrzyjo wysebne muzykowym temam, ale toga żeden dzień nie jo, albo przetoga razi spiłamy w Serbach. A przycena za to jo na kuszypat, aż stejnet dwa kura w krótkim czasu jubilej miłej. W historii 100 a 140 letniego kura żyło, z czego wymagali już w zajrzonych udaszach czasnika cytasz, a miastem są ten jubilej pak teke z wiele gościmi, przyjaźniami, a tak dalej wyswiesili. A teke w małej sydryjce ma serskie spiłanie dwójku tradycju, tam je przed 100 a 15 letami tegdejszy ceptar Karlo Dabo nic Januszulsku służbu przełzeł, ale teke założył kur, kęcz aż do zincajsznego obstoj, a to ja bym sobotu wyswyszył.
0: A co są wasze dalsze temy?
1: A znijcie możemy teke dalej chwatać na psiluci jubilej. Dokulaż teke narodniny, jubilejne narodniny ją miał nasz rycny centrum Witaj. A te są to takie związane z nią serbskich pedagogów a pedagogoków, ja świetocznie wyswiesili w klubowni serbskiego internata, a co ja dało tam wysybnego, jak ju ten program był, to zgodnie się plan nazwy czasniku.
0: Czasnikowe udaże bone jubileo a swieżenio po takim?
1: Ja, zase festiwal. A to ma zase z muzyku cynisz, jak som to już na zachopienku groniła. A to jo na każdy pad nieco kęż, co my wam dorady dasz, narazisz, tam dojesz do slipek, dokulaż każdy czwarty lito, a jano każdy czwarty lito se wytmijo tam Międzynarodny Festiwal Dudako, a wet pietka na tom końcu tyżynia jo to zase tak daleko. Tam myżoszo szakorakie warianty dudu dożywisz, a sobie burzo nieżelu ten wierażk zwierzyńskim psiesiego.
0: Pen, wiaselimy się na nowe udasze nowego czasnika Katalin Poradzkojc, jo to była szefredaktorka tego czasnika.
1: Jo, z tym chcę się rozżegnować wami, a życzę wam nie to już jedny koniec tygodnia z wiele serbskimi zwierzyniami.